0: Auri maiso dziviga yai.
1: Musandi wone monyo.
0: Ano paresa kunti makwano ya radio Mosambiki. Vali bachira mwina yai. Yedzeke gaye magirana bebesayo ribere ndi programu ya tikudziweni 2:30 Kinzora 30 minutos.